SK daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: deska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Kraśnik.

0: Piotr Staszczuk przed mikrofonem, kłaniam się i po raz pierwszy dzisiaj zobaczmy, czego możemy się spodziewać wychodząc na zewnątrz. Na termometrach obecnie 16 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 23 stopni, a po południu zobaczymy więcej słońca.
1: Jest szósta, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
2: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
3: SK Kraśnik News.
0: I Piotr Staszczuk, rewitalizacja Starego Miasta poczeka. Ratusz szuka zewnętrznego dofinansowania. O szczegółach mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
4: Członkowie zarekomendowali poszukiwanie środków na realizację projektów Serce Miasta, rewitalizacja historycznego centrum Kraśnika oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów od obszaru Koszary. Jak będą pieniądze zewnętrzne, będziemy działać.
0: W efekcie, choć projekty pozostają aktualne i są wpisane do gminnego programu rewitalizacji, urzędnicy muszą zdobyć odpowiednie dofinansowanie.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Godzina 6, witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
7: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś.
8: No.
7: Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
8: Jak z pierwszego dnia ma obniżoną ocenę z zachowania.
6: Już na starcie, od razu.
7: To nie zgłaszam,
8: Proszę panią!
6: A Jankes mnie kopie pod ławką.
8: Słuchajcie, działacie, czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
6: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
8: No nie słucha, no mówię i nie słucha, no.
6: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
8: Pała, siadaj.
6: To się da nadrobić.

0: kasanach ma radość pod powieką.
1: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
2: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy ma śpiocha dużego tutaj, czy w obu.
1: Tutaj SK. Jak wyglądacie w lustrze? Sprawdźcie z samego rana.
2: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września. Jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem?
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6.09 bym naprawdę zrozumiała.
1: Cały czas kama czekamy.
2: Zawsze można wziąć ale można wziąć kropę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku możemy zgłaszać.
1: Tak mieliście u siebie w szkole?
2: Tak.
1: No kropki, jedno, tak, kropki
3: a,
1: były?
3: A przepraszam, mogę przygarnąć kropkę?
2: Jak pani ma ochotę?
1: Na początku podstawówki u mnie był system, były słoneczka i chmurki. Za dobre zachowanie było słoneczko uśmiechnięte, a za złe była chmurka z deszczem.
2: Ono u ciebie musiał padać.
3: U niego non-stop pioruny. No dobra, dajcie znać w takim razie na jaskowym messengerku, przygotowani czy nieprzygotowani z samego rana, halo?
4: Panie i panowie, spokojnie, dzisiaj mamy dopiero pierwszy. Rozpoczęcie roku, pewnie na 9, 10, a potem jeszcze tydzień lekcji organizacyjnych, także jeszcze jest trochę laby.
1: To trzeba na spokojnie.
2: Oby do ferii zimowych.
3: I jeszcze wyjazd na zieloną szkołę.
1: O, ktoś jeszcze z ostatniej ławki.
5: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
2: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie
6: przygotowana jestem.
2: No i pięknie.
3: Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już, tak? No Jadzia jest.
2: Ten? Poranny? Obecna. Pracowanie.
3: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No, pięknie wyglądasz w stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
3: czarna
1: na galowo.
3: Spódniczka.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: W jaki sposób?
0: Udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
3: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji, bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy, więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.
3: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
0: Nie, też czarny. Nie.

0: Każdy, kto się modlił o powrót do szkoły, ma już dzisiaj to, co sobie wymodlił. We pray, Coldplay.
1: Jak ja się cieszę, że moje dzieci idą do szkoły.
2: Kamon, bo za chwilę znowu twoi fani się odezwą.
0: Zostańcie przy radiu, bo za chwilę wiedza o społeczeństwie. Newsy się zbliżają. Jan

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
3: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
4: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
5: Uwaga, Kraśnik! Już otwarte! Bruno Bistro. Nowe miejsce kulinarne na mapie Kraśnika, przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.
13: Jeżeli chodzi o słupki rtęci, to dziś w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 23 stopnie na plusie. Po południu na niebie zobaczymy trochę więcej słońca, jednak poranek zapowiada się dosyć pochmurno. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to przejedziecie niemal całe miasto bez utrudnień.
14: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
15: SK Sport News.
14: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open, rozstawiona z numerem 8. Polka wygrała z Chinką Xu Wang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w 4 setach wygrał z Damirem Dżumhurem. Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
16: Brawo, Maja Chwalińska!
17: Brawo, Maja!
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
16: Brawo, szkoła!
20: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
21: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
20: No to halo!
16: Siemanko SK z rana, chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
20: Ale początek miał ładny.
16: Obiecujący.
20: Zdolny, można się dołączyć?
16: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mniej.
2: Ja bym też wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć. Dobra,
1: paliwa zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić, więc w końcu jest coś, co nas zjednoczyło. Eunebaki.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: kredki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny, 7. Happy birthday
1: to you. Czarek, Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
3: Mój pierwszy taki, właśnie, taki chłopak urodzinowy. Miał na imię Czarek.
0: Tak.
4: No. Czarek, ty to ty z
0: Kamilą? Może?
4: Tak.
0: Tak?
3: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
5: Akurat to się zaczęło 2 przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
5: Tak.
4: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz. O.
5: Aby nie z wąsami.
4: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
5: Nie, to nie.
3: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
5: Tak, pamiętam.
4: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
5: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Jego, serio?
5: Jak już słoneczko wstało...
6: Może spałeś świeci w pracy.
5: Świeci prosto w oczy.
4: To jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza 2 palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
5: I się ładuje.
3: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
3: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
5: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
3: Ale 5 A, B czy C?
5: Jest jedna, nie ma AB.
3: To łatwiej.
4: Bardzo ważne pytanie tam. Do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
5: Zosia i Ola.
0: Tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
3: No, wszystkiego najlepszego.
5: Dziękuję
3: z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
4: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
5: Super, no to chciałbym dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: Za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: A ten już zeżarł, no nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: Życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie czy na świecie nawet?
0: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie.
4: Jankes, Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
5: Wiktor,
4: Radio SK.
5: Radio SK.
4: Reklama.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: I po reklamie.

0: tej porze w Kraśniku ruch powoli budzi się do życia, więc jeszcze przejechanie większości ulic nie powinno stanowić dla Was wyzwania. Zachowajcie jednak ostrożność, widząc pieszych zbliżających się do przejść. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to dziś odnotujemy 23 stopnie.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało Ci się ustalić?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym, jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem, wykazał rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
3: Powinno być tańsze, na zarobki Polaków powinno być tańsze.
4: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
1: Komentują kierowcy. Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie dwa tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisza, o co walczyli jej rodzice.
5: No będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy.
6: SK Kraśnik News.
7: I Piotr Staszczuk. Mieszkanki powiatu kraśnickiego w wieku 45-74 lata mogą szykować się do Gościa Radowa. W przyszłym tygodniu przy urzędzie gminy zatrzyma się tam mammobus. To dobra okazja, by wykonać bezpłatne badania w ramach programu profilaktyka raka piersi. To bez skierowania i wcześniejszego przygotowania. Trzeba się jednak zapisać telefonicznie. Potrzebny numer znajdziecie na Facebooku gminy. Jeżeli ciekawi Was zagadnienie neutralności klimatycznej, to w starostwie powiatowym jest okazja, by porozmawiać się z doradcami. To od poniedziałku do piątku między 7.30 a 15.30. Szczegóły na Facebooku starostwa.
8: Jankes, Kama i Wiktor
9: w Radiu SK.
5: Koniec wakacji, początek szkoły, no i poranek w SC.
10: Dzień powiedzieli dobry. Wszyscy rodzice.
5: Dokładnie. Witamy, dzień dobry. Oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
11: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
12: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
13: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
12: Czyli za krótko jednak te wakacje.
13: A może za długo właśnie.
5: Może za długo, tak? Nie, było super.

0: Piękna lekcja hiszpańskiego.
1: Jajecznica z solą, to prawda.
0: Enrique, siadaj, piątka.
2: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
1: Ja też tak miałem, że no, to prawda.
2: Hiszpański, ja nawet powiedziałam, że taki język istnieje.
1: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
2: Radzieckiego, no dokładnie.
0: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata. W środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
2: Tak.
0: Na co mi to wiedzieć?
2: I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
1: No centrum, no, gdyby ktoś cię kiedyś zapytał na ulicy, i co?
0: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
2: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek?
0: To?
2: A pantofelek za pomocą rzęsek?
1: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
0: Jakiego?
1: Podczas koronacji?
0: A?
1: Czerwone. Ja to zapamiętałem, naprawdę.
0: Ja zapamiętałem, że w 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
2: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
0: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
2: Eskowy Messenger czeka, 664 402302.
0: No i ten messengerek.

0: się jacy przygotowani do szkoły. Patrz, Rudimental i Khalid. Proszę
1: wszystko
0: pani,
1: wiedzą.
0: Ja wiem, all I know.
1: Wszystko wiedzą, rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. 7 pytań, 7 odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na 7 pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko 2 minuty na te 7 pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: 7 wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć SK, cześć wszystkim, mówimy 1 września, dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, komu cześć mówimy, dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił.
0: A dobra, to ja jestem teraz telefonistką. Halo!
1: Łączymy się z budką telefoniczną Wiktorową, halo?
0: Halo, dzień dobry, do widzenia, halo.
1: O!
0: Tu Londyn, ona Blondyn, halo!
1: Jesteś!
4: Halo.
0: No!
3: O, cudownie. Jak masz na imię?
4: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asienko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, pierwsze. Kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
4: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy Dziękujemy, się nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, tu Eska. Już można mówić, już jesteśmy. Już jest drugie pytanie.
4: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim.
0: Gdzie pukamy?
1: To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
4: Dobrze.
1: Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji?
0: Ile? Ja bym zaliczył.
4: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Trzeba odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
4: Co mają?
0: Pępek.
4: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Piąte. No to dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
4: Rozbija.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście.
0: Szyste.
1: Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
4: Jak, że nic nie szkodzi, licho, wydało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam. Jestem dzisiaj bardzo, mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
4: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale zaliczamy.
3: Nie mówię.
1: Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedząco. T-shirt eskowy
0: tak
1: dla ciebie.
0: I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do mycia naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
4: Jadę do pracy i dlatego nie mogę.
1: No tak, rozumiem.
4: Ale w piątek mamy imieniny.
0: A, to zmienia postać rzeczy.
1: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie.
5: Kto na

0: Patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: No za chwilę o tym w newsach będziemy mówić. Mm-hmm. O poderwanych myśliwcach, tak się no, zastanawiam. Właśnie. Co myśliwcy lubią, jak się je podrywa?
0: No jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes.
3: Kama.
2: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj słupki rtęci pokażą nam maksymalnie 23 stopnie na plusie. Dodatkowo przez cały dzień możemy spodziewać się dosyć silnych porywów wiatru, jednak po południu na niebie zobaczymy trochę więcej promieni słońca. Kierowcy natomiast powinni uważać, wjeżdżając na rondo Żołnierzy Wyklętych.
10: Wybiła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.
11: SK Sport News.
10: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. Derec za Francuza zapłacili PSG 126 milionów funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
12: Jankes.
13: Kama.
12: I Wiktor.
13: W Radiu RTSK.
14: Dzień dobry, witam raz jeszcze. 1 września.
15: Weź się, jeszcze 29 minut do pierwszego dzwonka.
14: Dzisiaj tylko apele, rzeczywiście plan lekcji, no i lecimy dalej.
16: I ta wiedza bezużyteczna dzisiaj gra rolę na antenie, czyli co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
17: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była z niej laska.
16: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
18: No dobrze.
16: A pamiętasz jeszcze? Skok przez konia?
18: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło. Czy miałeś konia?
16: Konia!
18: Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
16: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłeś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, tam wielka informacja. Raptem oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają. Tak jak my.
1: A niektórzy... No nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc, mam tę moc? No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie.

0: Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
3: Tak.
2: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
3: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
2: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
3: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
2: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
3: No to proszę wyrzucić do bio.
2: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
3: No dobrze, to na, no to co, ja mam zabierać to jedzenie?
2: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie zrzuci do woreczku, do woreczka i
3: na
2: później...
3: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
2: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
3: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
2: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
3: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
2: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
3: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
2: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
3: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
2: A do woreczka?
3: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
2: Proszę pani, to jest
3: pani
2: kwestia, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
3: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
2: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
3: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
2: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
3: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i co?
6: No, ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
5: No wiadomo.
6: Najlepszą.
5: Ledwo

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Że co, przepraszam?
5: Że morena czołowa.
0: O, w czoło się uderzy.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
15: i Klemens prawy.
14: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
16: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
14: Codziennie.
16: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
13: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
18: Kawka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: I po reklamie.

0: Kraśnickie termometry pokażą nam dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Pierwsza połowa dnia i jeszcze ze chmurami, potem powinny się już rozwiać, no bo rozwieje silny wiatr, który zostanie z nami do samego końca dnia. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni.
1: Jest 8, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu. Kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
1: Reporterzy Eski nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca.
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
0: SK Kraśnik News. I Bartek Ważny, mieszkańcy Kraśnika mogą się zapoznać z projektami miejscowego planu zagospodarowania dla kilku rejonów miasta. Chodzi o obręby północ, wschód, zachód, a także Budzyń i Piaski. Plany dotyczą też rejonów Zarzecze, Stacja Kolejowa, Kwiatkowice, Bojanówka, Ośrodek, Polesie i Góry. Z planami można zapoznać się w Urzędzie Miasta. Będą też dyskusje z mieszkańcami, to od 30 września. Szczegóły na kraśnik.eu. Swoje konsultacje również w temacie planów zagospodarowania prowadzi też gmina Kraśnik. Chodzi o nowe osiedla domków jednorodzinnych.
4: Jankę, Skama i Wiktor.
5: Jankę, Skama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Kama na stojąco w rozkroku, ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
7: Ja cię kręcę, dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
6: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że zrobiłem taki rozkrok i kumpel mi kopnął w tyłek.
8: Oj, a wow, wow, wow.
6: Nie wolno.
8: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
6: Naprawdę serio.
7: To mnie nie kop.
6: Dajcie znać. Ja ciebie nie. I jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
9: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno, też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
8: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie. WF, fizyka i biologia.
7: A jeśli to były hortensje, to też język polski.
10: A

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa rodzina.
3: Współczesna rodzina.
2: Ale szczęśliwa, zapamiętaj przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj idzie do zerówki, idzie, słuchajcie. Jacie. To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
4: Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor...
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym kraju.
3: Ojejku, troszkę się pozmieniało. No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
5: I może frytki do tego. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Ładnie, z muzyki A3 Run, piątka do dzienniczka.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce. I razem z nami Michalina, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
4: Jedno konkretne, dziękujemy, zapraszamy ponownie.
5: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, jest. Że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała, to jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
4: Ojejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba
4: mi się. Z domu teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą i czekać, tylko pyk i jesteś w domu.
2: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
3: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło
2: no
3: i
2: właśnie.
3: Ładnie.
2: Bo jak pogoda jest, zatem staram spoko, się tak. Nie? Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wozić w samochodzie poduszkę oraz koc i robiłam sobie drzemki w trakcie.
3: Oj, nie mam, nie! Warto rozmawiać.
5: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
4: To ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku, a o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
2: Michalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz zestawy śniadaniowe do duszy.
3: Dzięki bardzo.
4: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
2: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
5: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
1: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: 8:30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, a co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
0: No właśnie.
1: Powiedz. Czy jesteś moją nauczycielką?
0: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
0: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
0: Bo teraz to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
0: Tak.
3: Radio SK.
0: Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama. Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Uwaga, w okolicach krasnickich szkół. Dzisiaj policja będzie prowadziła kontrolę i to nie tylko kierowców, ale i pieszych. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Cały dzień z bardzo silnym wiatrem, ale przynajmniej będzie dużo słońca.
8: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów. To tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena French, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
9: Jankes. Kama.
10: I Wiktor.
11: Radio SK.
12: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy obu do wakacji.
13: I zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.
14: Moja polonistka mówiła, że mamy znać inwokacje, nawet jak nas w nocy obudzą.
13: Ja pamiętam, to szło tak. Esko, ojczyzno moja, ty jesteś jak hity na czasie.
12: O właśnie, i wylądował w radiu.
15: Lepiej, on już dostanie plusa od naszego szefa, a my nie.
12: Siadaj pała, tak.

0: Proszę wstawać. Tańczymy od samego rana z wami oczywiście. Nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny. 1 września.
1: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście, prawda?
0: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
2: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły. Kampr Ordovik Silur Devon Carbon Perm. Czasy ery paleozoicznej.
0: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina.
3: Halucynacja.
0: Tak, dokładnie. Jankes. I Wiktor. Kto? Radio SK.
4: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
12: Uwaga, Kraśnik, już otwarte. Bruno Bistro. Nowe miejsce kulinarne na mapie Kraśnika, przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: I po reklamie.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. Dziewiąta za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. No ja się bardzo

0: interesuje? Co tam ciekawego
1: masz? Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
2: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
0: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
2: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
0: Wzywamy świadka.
2: I żonami też!
0: Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
1: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ. To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9. Wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy. No,
1: oczywiście, że 6. Innej oceny ja wam nie mogę wystawić.
2: No, dobrze. Ja bym ci postawiła tak, no, wiem, 3 z plusem. No.
0: Wiem, ale zachowanie to już w ogóle. My kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na dywanie.
0: My kończymy dzisiaj, za chwilę Kasia Wysierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15.
1: Panie,
0: proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu eska.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu Eska. Radio Eska.
5: Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W prognozach pogody dla Krośnika widać dzisiaj bardzo dużo słońca. Niestety do tego dojdą jeszcze silne porywy wiatru w drugiej połowie dnia, a na termometrach maksymalnie 23 stopnia. Przez ten wiatr temperatura odczuwalna na pewno będzie niższa.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek to znak, że uczniowie wrócili już do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
4: Stres, bo sprawdziany.
5: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
6: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
7: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
6: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku.
3: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
8: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hucie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
3: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
9: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i zdenerwująca jej jezu akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekają na ten koniec.
3: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
0: SK Kraśnik News.
2: I Bartek Ważny, trwa remont budynku starostwa w Kraśniku. Prace dotyczą parteru. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Urząd pracuje bez przerw, obsługuje interesantów w normalnych godzinach. W trakcie prac poruszanie się po parterze może być jednak chwilowo utrudnione. Jeżeli główne wejście będzie akurat zamknięte, można skorzystać z bocznego po prawej stronie budynku. Można zapisać się na zajęcia nowych grup artystycznych oraz na zajęcia szachowe. Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku prowadzi nabór na nowy sezon. Szczegóły znajdziecie na stronie instytucji.
10: 2:02. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski
11: ja
10: Granie Orkiestra,
11: serwis.
10: Nareszcie też dobry. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

0: 9. Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK. To uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie, ukochany dźwięk. Co rano, nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda Day. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
6: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
7: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Kto jeszcze pamięta, jak ona była? Miley Cyrus, Hannah Montana. Nothing breaks like a heart, Miley.
1: Zaczynają się
0: Esce. Mark Ronson i Miley Cyrus, trzeba było o tym nie opowiadać. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak to właśnie jest. I tej tezy dowodzimy codziennie, dostarczając wam nowe kawałki do słuchania. Nie inaczej jest z Robinem Schulzem, który najpierw pracuje w swoim studiu, żebyśmy potem mieli co wam grać, a wy, żebyście mieli czego słuchać. Watermat, Robin Schulz, Bleach, Take It Slow. Kawałek, który doda energii, a dziś prawdopodobnie wielu z nas podwójnej dawki tej energii potrzebuje. Gramy.

0: Rihanna i Eminem. Dzisiaj jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpocząć roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na Eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje.
1: Radio Esko. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na esko.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w Esce do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.

Nigdy się nie poddawajcie. Tak jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz gramy go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee przed 10 po 10 kolejne hity.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na kraśnickich termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopnie. Po południu dużo słońca, chociaż pojawi się także trochę chmur. No i około 13 będzie mocno wiało. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, ale już raczej bez opadów.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 10, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
11: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
13: Okej. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
14: Trochę słabo. Lepiej było, jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
15: Na lekcji nie powinno się używać.
11: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
16: SK Kraśnik News.
10: I Bartek ważny, od jutra będzie można odbierać lubelskie czeki turystyczne. Dzięki nim można będzie o 300 zł taniej spędzić czas na wyjeździe.
17: Pomysł zrodził się z potrzeby wsparcia branży turystycznej. To właśnie przedsiębiorcy z tej branży zwrócili się do mnie, żeby coś z tym zrobić.
10: Mówił radny sejmiku województwa lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły na stronie lubelski-czek-turystyczny.pl. Zbliża się jesienna akcja szczepienia lisów. W naszym regionie między 10 a 13 września szczepionki będą zrzucane z samolotów i roznoszone ręcznie.
18: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Już po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek.
2: Mniej matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
0: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
3: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: tej energii dzisiaj nam potrzeba. Britney Spears, Womanizer w Radiu SK, 22 minuty do godziny 11. Nie tylko wy, drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na antenę Radia SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know It All za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie o tym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Kraśnik, już otwarte. Bruno Bistro. Nowe miejsce kulinarne na mapie Kraśnika, przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
10: I po reklamie.

Fly High, Toby Romeo. Tego wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kraśnickie termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 24 stopnie, czyli będzie na pewno chłodniej niż wczoraj, a do tego dojdą jeszcze silniejsze podmuchy wiatru po południu, więc temperatura odczuwalna będzie niższa. Ale za to przynajmniej nie spodziewamy się opadów deszczu.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Wybiła 11, to jest SK News. Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
9: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
8: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
10: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
8: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast 2. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
5: SK Kraśnik News.
7: I Bartek Ważny. Uzdolniona kraśnicka młodzież dostała od burmistrza stypendia. Trafiły do 15 młodych osób. Każde z nich dostało po 5000 zł do wykorzystania na obozy naukowe, kursy, udział w zawodach, sprzęt IT, książki i pomoce dydaktyczne. Oferta stypendialna skierowana jest przede wszystkim do młodzieży zainteresowanej naukami ścisłymi, robotyką i inżynierią. Kraśnicki oddział RCKiK zaprasza na akcję terenowego oddawania krwi. Czerwony autokar, czyli mobilny punkt poboru krwi, zaparkuje na placu przy kościele świętego Józefa Robotnika w Kraśniku. Wydarzenie 13 września w niedzielę.
11: 2 minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Southward, już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: już po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18. Wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości: Anita, ucz się, może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
6: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
7: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: zabrzmiało Fast Boy Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli, więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać, na załączonym obrazku mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

chodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12, po 12 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wracamy z prognozami pogody dla Kraśnika. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 24 stopnie, dużo słońca, chociaż trochę chmur pojawi się w okolicach godziny 14, wtedy także mocniej powieje wiatr, ale najbliższe opady deszczu szykują się dopiero jutro.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 12 SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
11: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
12: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
11: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
10: W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina. Był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
13: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
10: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
14: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
15: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
14: Niestety.
10: Do dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
16: SK Kraśnik News.
9: I Bartek Ważny, kraśniccy kierowcy, uwaga, w okolicach szkół i przedszkoli, noga z gazu. Policja prowadzi dziś wzmożone kontrole z uwagi na początek roku szkolnego. Mundurowi sprawdzają też, czy młodsi kraśniczanie przechodzą ulicę w dozwolonych do tego miejscach. Akcja potrwa do końca tygodnia. Kraśnicki Mosir we wrześniu kontynuuje zajęcia z kalisteniki. Zajęcia poprowadzi Dawid Gozdalski. Młodzież może wpadać w sobotę o 9, a dorośli we wtorki i piątki na godzinę 18. Spotkania odbywają się na siłowni Street Workout Mosir Kraśnik przy ulicy Świrki i Wigury.
17: 11:40, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Ach, ten klawisz w tym numerze ma w sobie tyle energii, a już wiemy, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bone, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek... Dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami miewają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, ach, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nam zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: Uwaga, Kraśnik! Już otwarte! Bruno Bistro. Nowe miejsce kulinarne na mapie Kraśnika, przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do drugiego.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: I po reklamie.

0: Wada Sens i Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. Okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w Radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz o godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was i właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj od 15 w Radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, bo Andy Dust i Harris już za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią Grzeszczak zaśpiewać. Mango, to jest Tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: W Kraśniku druga połowa dnia, dzisiaj niestety pochmurna, ale także wietrzna. Do końca dnia spodziewamy się silnych podmuchów wiatru, na termometrach 24 stopnie, ale temperatura odczuwalna na pewno przez ten wiatr będzie o tych kilka stopni mniejsza.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
18: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikację to ona pozostaje taka sama.
17: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
19: Policjanci rozgraniczyli dwa pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
17: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
20: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
17: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
21: SK Kraśnik News.
16: I Bartek, ważny, miasto Kraśnik otrzymało prawie 76 milionów złotych z funduszy szwajcarskich. Te środki są inwestowane w większe bezpieczeństwo mieszkańców, w zieloną energię i nowoczesną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale też w ekotransport publiczny. Pieniądze przeznaczono też na utworzenie Kraśnickiej Akademii Rozwoju. Będzie funkcjonowała pod adresem Sikorskiego 22. Od jutra wracają zajęcia fitness z cyklu Aktywny Kraśnik, prowadzone przez tutejszy MOSiR. Nie trzeba specjalnie się przygotować, wystarczy mata, wygodny strój i butelka wody. Szczegóły na fejsie kraśnickiego MOSiR-u.
22: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: Teraz taki eksperyment na szybkach. Macie dzisiaj zły dzień, wszystko was irytuje, wkurza, krótko mówiąc. Weźcie się tak na siłę, uśmiechnijcie, tak na siłę nawet, no. Nawet tak z zaciśniętymi zębami, spróbujcie. O, od razu lepiej. A teraz możecie iść do spożywczaka, kupić sobie loda, będzie jeszcze lepiej. Alex Warren Passenger to są hity na czasie, które powodują, że mam nadzieję jest jeszcze lepiej. Tak wam gramy w Radiu SK. Ja was zapytałem, jako że do sezon urlopowo-wakacyjny za nami, dzieciaki wróciły do szkół i zaczyna się ten sezon, sami wiecie jaki, a my ludzie uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej SK, z tej strony Monika, no ja z wyciekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo, bardzo, bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już odmrażać.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
14: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
15: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
16: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: się.
1: Za nami już klasyk Imagine Dragons, Whatever It Takes. To jest SK 28 minut i będzie godzina 14. No i co? I Sanach ma swojego kapitana. A kapitan to jest tytuł jej najnowszego singla, który właśnie wam teraz zagram w Radiu SK i wszyscy fani Sanach, wszystkie fanki wiedzą, że 4 września, czyli to już za 3 dni w Warszawie na PGE Narodowym finał trasy, koncert finałowy Sanach na stadionach. To teraz bardzo proszę, róbcie głośniej, ćwiczcie sobie, bądźcie przygotowani, szczególnie jeżeli wybieracie się na ten koncert.

0: Czy tu właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, wherever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać mam radę z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Sońta i Koroście, lot dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy i tacy mocno zmęczeni będą wracać już do domu, i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu. Radio
2: SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Tutaj, szybko! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: Co w tym domu?

0: które i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Złote palówki rydle? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie. Pakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.

To jest Tesco, to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może ten kawusie w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. Trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Uwaga, Kraśnik! Już otwarte! Bruno Bistro. Nowe miejsce

0: prosto pod Twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcesz.
3: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: Co nowego w prognozach pogody dla Kraśnika? Dzisiaj do końca dnia jeszcze będzie wiał mocno wiatr, trochę chmur jeszcze się pojawi nad miastem, a na termometrach maksymalnie 24 stopnie. W nocy tylko 12, ale najbliższe opady deszczu dopiero jutro.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
8: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najczęściej najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
9: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
8: Mówi Anna Ginał, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
10: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych, m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
8: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
3: SK Kraśnik News.
7: I Bartek Ważny, można będzie o 300 zł taniej wykupić wczasy na Lubelszczyźnie. Jutro rusza wydawanie lubelskich czeków turystycznych.
11: Naprawdę jest bardzo dużo fajnych miejsc do zwiedzania i zachęcamy wszystkich do odwiedzin województwa lubelskiego.
7: Mówił radny sejmiku województwa lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Uwaga na szczepionki przeciw wściekliźnie lisów. Akcja zrzutu preparatów odbędzie się między 10 a 13 września w całym województwie lubelskim. W tych dniach uważajcie w czasie spacerów z psami.
12: 2:14. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilunię musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans Zemlow, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Timberg, Sick Bromance w Radiu SK, to są hity na czasie 16 po drugiej. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, wiadomo, taka sprawa oficjalna, trzeba było pójść w białej koszuli, przyjąć do wiadomości to, co było do przyjęcia, ale właśnie jedną z informacji na pewno był nowy plan lekcji, który pewnie też to usłyszeliście, w najbliższych dniach pewnie się jeszcze parę razy zmieni. No i teraz pod ten plan lekcji trzeba dostosować wiele rzeczy, a za chwileczkę trzeba będzie dostosować jeszcze co? Zajęcia pozalekcyjne. A co z tymi zajęciami pozalekcyjnymi? No i czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać, czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie, a w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie na tych, w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd, ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: I po reklamie.

0: Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory i o to chodzi. MJ Deli, Deli Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty. Nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie z domu do pracy. No to z wami też będą.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: I po reklamie.

O tej porze pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie. Człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu. Ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK. Post Malone, Swae Lee, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe. Za 4,5 minuty, godzina 15, po 15. Sońta i Korościel w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
13: Na Kraśnickich ulicach jak zwykle o tej porze trzeba zwolnić, dojeżdżając do skrzyżowania Lubelskiej z Urzędowską. No i oczywiście jeszcze nieco spory ruch na Alei Tysiąclecia. W prognozach pogody do końca dnia dużo słońca, ale też porywy wiatru.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
15: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
14: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi Prokuratura Krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
16: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
14: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1:32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20:30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16:00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
17: SK Kraśnik News.
13: I Bartek Ważny, uzdolniona kraśnicka młodzież dostała od burmistrza stypendia. Trafiły do 15 młodych osób. Każde z nich dostało po 5000 zł do wykorzystania na obozy naukowe, kursy, udział w zawodach, sprzęt IT, książki i pomoce dydaktyczne. Oferta stypendialna skierowana jest przede wszystkim do młodzieży zainteresowanej naukami ścisłymi, robotyką i inżynierią. Kraśnicki oddział RCKiK zaprasza na akcję terenowego oddawania krwi. Czerwony autokar, czyli mobilny punkt poboru krwi, zaparkuje na placu przy kościele świętego Józefa Robotnika w Kraśniku. Wydarzenie 13 września w niedzielę.
18: Słońca i koroście.
19: Czyli SK.
18: SK. W radiu SK. SK.
20: Teramy?
21: Tak, kolej.
20: Dzień dobry, kochanie. Witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w radiu SK.
21: Radio SK. Sońca Korościel, SK w radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
20: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę Państwa. O. Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
21: Znaczy wzięliśmy coś innego, bym powiedział, to nie może być. Jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Sonita Karościel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
1: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie?
0: Co napisała?
1: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
1: Nie, ty jesteś ten jej, a ja jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz, co to tak naprawdę oznacza?
1: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć.
0: A
1: i napisała ci, nie martw się, tak, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie,
0: poczekaj,
1: a teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad. To jest taki przewrotny tytuł, proszę Państwa, że szczęście jest takie smutne. Tu Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. My tu jesteśmy dzisiaj pierwszy raz. Jesteśmy zestresowani. Nie znamy słuchaczy i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam się trochę przedstawili.
1: Myślisz, że słychać po nas?
0: Myślę, że słychać. Mati, widać po mnie. Kojarzysz tego mema Mati, widać po mnie, nie?
1: Teraz będzie słychać po nas? Takim memem z nami. Mam nadzieję.
0: Jest coś takiego jak Messenger Radia SK.
1: Tak, i tam się wysyła głosówki.
0: Aha. Gdybyście na przykład chcieli zrecenzować naszą pracę, można nas też obrażać. My jesteśmy bardzo otwarci na krytykę z tego względu, że my do niej przywykliśmy.
1: Nie mamy innego wyjścia w obecnej sytuacji.
0: Dokładnie. Tak jakby chcielibyście wyrazić zdanie na temat pracy Cinka, szczególnie Cinka, to zapraszamy serdecznie Messenger Radia SK.
1: Radia SK. Głosówki. Zapraszamy. Biorę to na klatę.
2: Sońta i Korościel.
3: Czytni SK.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Jerzy Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
5: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
6: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Ale to był ja. To, co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sońta Korosiel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korosiel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji, to Sońta jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem, tak.
0: Za mną od lat.
2: Także panu się pomyliło. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor, może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu.
2: Tylko nie spadnijcie, panowie, na bóle. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
3: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
3: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
3: I żaden nie ustał.
0: Żaden.
4: Sońta i Korościel.
5: Sońta i Korościel, czyli SK.
4: SK.
5: Radio SK.
4: SK.
5: Radio SK.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Uwaga, Kraśnik! Już otwarte! Bruno Bistro. Nowe miejsce kulinarne na mapie Kraśnika, przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: To coś, to jest nowość w Radiu SK, White 2115 dla znajomych.
1: On jest Polakiem, ten White?
0: Tak, to jest White Shore dla znajomych. Znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
1: Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: SK. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: Trwają popołudniowe powroty z pracy do domów w Kraśniku. Postacie trzeba chwilami na Lubelskiej, na Urzędowskiej, ale także na Narutowicza. W prognozach pogody do końca dnia całkiem słonecznie, ale cały czas jeszcze podmuchy wiatru, a na termometrach 23 stopnie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię i intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
12: Polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
14: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
15: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
12: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
16: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki.
17: Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
18: Dla niektórych może negatywna zmiana.
19: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
12: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
6: SK Kraśnik News.
11: I Bartek Ważny, kraśniccy kierowcy, uwaga, w okolicach szkół i przedszkoli, noga z gazu. Policja prowadzi dziś wzmożone kontrole z uwagi na początek roku szkolnego. Mundurowi sprawdzają też, czy młodsi kraśniczanie przechodzą ulicę w dozwolonych do tego miejscach. Akcja potrwa do końca tygodnia. Kraśnicki Mosir we wrześniu kontynuuje zajęcia z kalisteniki. Zajęcia poprowadzi Dawid Gozdalski. Młodzież może wpadać w sobotę o 9, a dorośli we wtorki i piątki na godzinę 18. Spotkania odbywają się na siłowni Street Workout Mosir Kraśnik przy ulicy Świrki i Wigury.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
20: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
21: Zaczynamy się nudzić.
20: Zaczynamy się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
21: fajnie. No i hity są najlepsze, proszę państwa.
20: A jak?
21: Anywhere. A jak? Piosenkarka jest podpisana Rita Ora. Dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
20: Rita Orze, tak?
21: Rita Orze powinno być, więc Rita Orze, Anywhere.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad Morzem Polskim.
0: Nie. Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: No, ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać?
2: Dzień dobry panu redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pirowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno taki dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście. Natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek w schowku na Janka. Aha. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja mam nadzieję, że on, ja go lubię, ale ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli, tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK, napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Ja myślę, że to jest nasz Max, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma 2 córki, a ja mam 3 i wiesz, moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Krościel, czyli SK, SK w Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
3: Eska.

0: Måneskin to Morello Gossip w Radiu SK. Soń tak rosiel, czyli SK w Radiu SK przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: perfection.
1: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie Biodra Nie Kłamią. I to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie. Mhm. Tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
2: Ona, ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
1: Dobra.
2: Ona ma na myśli to, że biodra mówią zapraszam, bo tańczę tego, a ja mam, ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile zjadłem.
1: Tak, bo to jest tak, chyba tak samo jak z leggingsami, nie?
2: Że leggi... to prawda, absolutnie.
1: Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a leginsów nie oszukasz.
3: Sońca i Koroście. Koroście.
4: Czyli SK.
3: SK. W Radiu SK. SK.
4: Radio SK.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: hity na czasie w Radiu SK. To jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz, i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, no, to są bracia, znamy ich, nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: To cały ja!
1: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: Do końca dnia nad Kraśnikiem powinno raźnie świecić słońce, trochę chmur też się jeszcze przydarzy, ale przede wszystkim silne podmuchy wiatru zostaną z nami jeszcze do samego końca dnia. Raczej już dzisiaj bez opadów deszczu, te mają przyjść dopiero jutro po południu, a w środę 22 stopnie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
13: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej numer 91C oraz drogi krajowej numer 92 w stronę Katowic.
12: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarów wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
14: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
12: A przypomnę, sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca w Tarnobrzegu. Miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
15: SK Kraśnik News.
11: I Bartek, ważny, miasto Kraśnik otrzymało prawie 76 milionów złotych z funduszy szwajcarskich. Te środki są inwestowane w większe bezpieczeństwo mieszkańców, w zieloną energię i nowoczesną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale też w ekotransport publiczny. Pieniądze przeznaczono też na utworzenie Kraśnickiej Akademii Rozwoju. Będzie funkcjonowała pod adresem Sikorskiego 22. Od jutra wracają zajęcia fitness z cyklu Aktywny Kraśnik, prowadzone przez tutejszy MOSiR. Nie trzeba specjalnie się przygotować. Wystarczy mata, wygodny strój i butelka wody. Szczegóły na fejsie kraśnickiego MOSiR-u.
15: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
16: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już 2 godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, a po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
17: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości, wiesz, mają do nas cierpliwości, my wymagamy trochę takiej specjalnej opieki i cieszymy się, że szefostwo radiańskie jest dość wyrozumiałe.
16: Nie, poza tym dobrze, że są piosenki, a ta jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

0: Web on a Fide, Zalia, Faust, Nie ucieknę. To jest program SK w Radiu SK. Sonita Jekorościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową gospodynią, pani Jadzia.
1: Dobrze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: no tak,
0: robisz?
1: No to nie moja ekipa.
0: No właśnie, no właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: Pożyczony Sylwia Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd, które wczoraj prowadziły ten program popołudniowy i zapowiadały, że dzisiaj tu będzie ktoś nowy, czyli my, Sonta Korościel, SK w Radiu SK. Dziękujemy za taki support. Zagrać po Sylwii Grzeszczak, to jest coś, proszę Państwa. Natomiast ja teraz, jeśli pozwolicie, trochę prywaty, dzisiaj jest 1 września.
1: Bardzo proszę, Cinek, bardzo proszę, po to jesteśmy w Radiu SK, żebyś uprawiał prywatę.
0: Dzisiaj urodziny ma moja kochana żona.
1: A wiesz co, ja już to mam pierwszy żart, bo twoja żona jest z Gdańska, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To czy 1 września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
0: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
1: A, nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kup jej sernik albo sernika. Kurczę.
0: Makowiec albo makowca.
1: Mamy problema.
0: Albo problem.
1: Może...
2: Sonta. Korościel.
3: I Korościel. Czyli SK.
2: W Radiu SK.
3: SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Duda. Pyszny kurczak, dobry skład. Duda.
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
8: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
9: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
10: Uwaga, Kraśnik! Już otwarte! Bruno Bistro. Nowe miejsce kulinarne na mapie Kraśnika, przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Znajdziecie nas też na bruno.pl, Instagramie i Facebooku. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Korosio, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzje płynął cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki. Ja tak trochę z weselna wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: To była twoja żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell teraz, i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich i pytanie do ciebie brzmi którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bon. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, bo Bon to było stolicą RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin
2: tak,
0: był
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bon RFN. My jesteśmy strasznie starzy z
2: Cinkiem. Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bon do toalety?
2: Talon, no, nie.
0: Nie, Bon do toalety, jak się nazywa?
2: Bon do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Goroście, czyli SK. SK w Radiu SK. SK, Radio
4: SK. Autopromocja.
5: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
6: Chyba będą potrzebne supermoce.
7: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
8: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
9: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
10: Autopromocja.
11: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
15: Bo w Media Ekspert.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni, mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, coś źle? On mówi, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a potem trochę
1: jest
0: trochę
1: całkiem nieźle. Ja, tak jak po pierwszym razie, czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: Przemków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: Tej nocy termometry w Kraśniku pokażą 11 stopni. Jutro w dzień będzie trochę chłodniej niż dzisiaj, bo 22 kreski maksymalnie. Pierwsza połowa środy dosyć słonecznie się zapowiada, ale jutro po południu spodziewamy się nie dość, że opadów deszczu. No to także burz.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: Minęła 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło Radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
12: SK Sport News.
11: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
12: SK Kraśnik News.
10: I Bartek Ważny, od jutra będzie można odbierać lubelskie czeki turystyczne. Dzięki nim można będzie o 300 zł taniej spędzić czas na wyjeździe.
13: Pomysł zrodził się z potrzeby wsparcia branży turystycznej. To właśnie przedsiębiorcy z tej branży zwrócili się do mnie, żeby coś z tym zrobić.
10: Mówił radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły na stronie lubelski-czek-turystyczny.pl. Zbliża się jesienna akcja szczepienia lisów w naszym regionie. Między 10 a 13 września szczepionki będą zrzucane z samolotów i roznoszone ręcznie.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie to Zalia na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302, dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302. Słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tomister.
0: Pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: Przy hitach w imprezce bym dodał, ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie, Tomek, mam meskowe gadżety.
1: A dziękuję ci.

0: Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy pierwszy dzień września, czyli pierwszy dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. No, wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, można też napisać 664-402-302. Gipsy i Igo już za nami, za chwilę Thomas Gray Rumors. Bo z różnych rzeczy jestem nieprzygotowany, ale z grania hitów na czasie jestem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
8: I po reklamie.

0: Trochę Lambada, trochę Jennifer Lopez i Pitbull. To jest Radio SK w imprezce Hanczak z tej strony. 18.38 na zegarkach. To jest czas, kiedy otwieram dziennik i zaczynam notować nieprzygotowania w nowym semestrze. Od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK, zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to. No i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej, eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu. No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: I po reklamie.

0: prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19, tuż po 19 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK, cześć. Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale! Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi. Dobre, ale nie rób więcej.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. I po reklamie.
7: Kraśnik na czasie.
8: I Bartek Ważny, do Kraśnika przyjedzie Mariusz Kałamaga, znany z kabaretu Łowcy.b, a ostatnio z jednej z rozgłośni radiowych do naszego miasta przyjeżdża z materiałem stand-upowym. Jego program Mamo, papier się kończy to zestaw spostrzeżeń, przemyśleń i doświadczeń komika. Papier się kończy, a wraz z nim pewna era. Nadchodzi sztuczna inteligencja i prawdziwa głupota, bo człowiek, by nie myśleć, wymyślił robota. Duża dawka energii i próba pozytywnego spojrzenia na ten żywot człowieka, miejmy nadzieję, jeszcze poczciwie. Występ Mariusza Kałamagi w Kraśniku 19 listopada. Szczegóły na stronie CKIP w Kraśniku.
9: Muzyką się żyje.
10: My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra, a on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour, no i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
11: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
10: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na SK.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
10: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na SK.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Kanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Wcześniej byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze tej strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie, akurat nie. Kurczę, akurat chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie no mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 na przykład na popcorn, napój, co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy, tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: Na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września, czyli Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowani już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich, naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
2: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: I tak będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handjack z tej strony to imprezka. Kungs i Tia Filos London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy, już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: Cześć Radia SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek, szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no, ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość, jak to na szczycie. A to wam powiem za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
9: I po reklamie.
10: Kraśnik na czasie.
11: I Bartek Ważny, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku zaprasza na zapisy do nowych grup artystycznych oraz na zajęcia szachowe. Do wyboru jest chociażby nauka tańca towarzyskiego. To oferta zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Są też zajęcia hip-hopowe, a dla młodszych kraśniczan rytmika dla smyka. W tym przypadku zapisać można już nawet 3-letnie dzieciaki. 7-latki i starsze dzieci, ale też dorośli mogą się zainteresować wstąpieniem do zespołu tańca polskiego Tudrus. Jest też nauka gry w szachy od 7 lat, zajęcia plastyczne od 5 roku życia i nauka pierwszego tańca, no, dla nowożeńców oczywiście. Szczegóły na stronie kraśnickiego CKIP. Tam znajdziecie także terminy poszczególnych zajęć.
12: Muzyką się żyje.
13: Miley Cyrus powraca. Ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album. Będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry. To jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It. No i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind. No i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. Oczywiście Kaśka Sochacka zawsze super, Ewa Farna też, jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w STF każdy poniedziałek po 23.
14: Imprezka.
13: Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek. Potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Rip It It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezce Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję, She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Vesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Lickily Happiness is so sad. Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: Like It. No, ja bardzo lubię męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony, to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Ekierka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cyrkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek?
2: Ołówek.
0: Oj, ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek wpisuje ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz trzy plusiki, będzie piątka i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower, to Post Malone i Sway Lee przed godziną 21 w imprezce w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Sońta i Korościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Kraśnik na czasie.
7: I Bartek Ważny, klub LKS Breaking Dot Spot zaprasza na spektakl Teatru Tańca w Kraśniku. 17 września obejrzymy wyjątkowy pokaz w wykonaniu lubelskich tancerzy breakdance. Jak piszą sami zawodnicy, spektakl jest wynikową wielu godzin rozmów, obserwacji i wniosków. Jest również spełnieniem jednego z marzeń, by zaprezentować podejście do sztuki w pełnym scenicznym wydaniu. To próba pokazania światu tego, co w ich mniemaniu jest naprawdę ważne. Każdy z nas w swoim życiu ma chwilę ciągłości i chwilę przerwy. Czy uda się sprawić, by to, co zostało zerwane, na nowo stało się jedną drogą? Przekonamy się 17 września w sali widowiskowej CKIP przy Niepodległości.

0: SK Kraśnik News.
1: Bartek, ważny czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa.
0: SK Kraśnik.
1: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodu uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi.
2: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
3: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garncarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garncarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garncarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie: a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo? No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi: za dwa dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie? Takie określenie. My jesteśmy za te dwa dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrzcie, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi: co ja dla was mogę zrobić? A no mówi, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś wam zrobię, niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi, a jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
2: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
3: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy tysiąc, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby takie naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę sobie ukopać. Bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny, to często się praktycznie, no tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w Urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę pod coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest nam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiej rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużo pryzmę gliny, na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To on sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówił, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, no to jak to wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień, no dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, i 2 tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. A później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany. I w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
2: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. No właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
3: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo Robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego, polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie: czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię: nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
4: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki pewnie, jak wcześniej jeszcze było normalnie przed pandemią.
3: No tak, no wiadomo, to że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
4: Jak to wygląda, jeśli przyjmujemy?
3: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest. Spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów, na przykład takich jak śliwki, zrobiono drzem czy na marmuladę taką, powidła, co w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimową porą to się wytworzyła na tym skorupka i tę skorupkę zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże do służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam, no, tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy, no, ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekoracje, jako na płocie, że tu takie garyki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywierszczone i powbijane takie kołki i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam, jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie.
1: Pan Cezary prowadzi w Pęczynie także Izbę Tradycji Garncarskiej.
0: Polska. Kraśnik News.
5: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy Was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
5: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
6: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów. Jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. I dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe, później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej, tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam, to co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek, no wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć, ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. Zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda, zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. Ja, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3. Zobaczyłem tu gdzieś z kolegą w Janowie taką skarbonkę, a troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją i później sprzedał mi trochę drożej. I tak się zaczęło. Była to skarbonka Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, ja wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w Chówcu w ZHP. Byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie i mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku, taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest Izba Tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów, i mnie powierzono tą pałeczkę. I tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900, i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mnie było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek, i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje do dzisiaj w moim domu, jest używany, mielę w nim kawę, no jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami je osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, dwie korby po obu stronach, czterech silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi, zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 nawiasów. A jeszcze 2 lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy no najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Fibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam, może gdzieś tam w internecie ktoś, nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, a i jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne miesiące dobre do zwiedzania. No chyba się to kojarzy z latem, czy jeszcze we wrześniu, no jeszcze jest lato, prawda, i początek szkoły, czy coś tam zostało w programie niezrealizowane, i mamy tutaj właśnie najwięcej zwiedzających w tych miesiącach. Odbywa się to na tej zasadzie, że ja oprowadzam po muzeum, a któryś z funkcjonariuszy pożarnictwa pokazuje jeszcze nowoczesność w straży, jaka jest.
7: Jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, co to jest i potem tego...
6: Syrena korbowa, która jest używana w tej chwili no, głównie przez kibiców sportowych, jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to, albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. 270 lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zataszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki, dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce. To działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
5: Szczepan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
6: No głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona, no moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych, nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku na tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze, i tak no jakoś tak doszedłem do, no może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił, i właśnie wykonywałem tego typu pracę. I jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst na formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem, na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy. Nie wiedziałem, jak ugryźć, no bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał, się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami różańca jego aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. a tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda, żołnierze dostali animuszu i ten taki zwiteczek jakby zrobiłem. Znalazłem jakiś taki obrazek na chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa modelik. I to wszystko jest. Minęło, kapliczka jest skończona. Minęło 2 tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana. Więc po tych 2 tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no, miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda? To teraz, mówiąc w cudzysłowie, jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
5: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
0: SK Kraśnik.
5: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
8: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz. To jest w zasadzie na całe miasto ma swój cmentarz. To jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęły się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki 2 z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej, my o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się Gmina Wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. I on już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Generalny stan cmentarzy podobnych pierwszowojennych jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy austriacy, zwłaszcza z austriackiego Czarnego Krzyża ze Styrii, byli pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, ta jego peryferia. atrakcyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi. I najczęściej nawet o nim nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza, żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła, w której nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać, ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji.

0: historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim krachink jest znany, z tych łożysk kulkowych. A tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecisknie do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu. Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił, zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy, też mieszkają kraśniczanie, ja z nim rozmawiałem, część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma, miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy. To jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na Fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
1: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
2: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat, i źródliska w Łanach. I sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha, przede wszystkim łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową należy skręcić w Gościeradowie w kierunku Mniszka i jadąc później drogą przez Mniszek dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta, a po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking i już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa, to jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródlisk, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościeradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności. Wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. Kto jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. Jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. i stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla,

0: Ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas. I nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Światowa. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego. Jakie miejsce zastaliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać. Także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo, prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Goświadowskiej. To jest bardzo blisko od urzędu. Około kilometra. Jest tam dwa stawy. Jeden taki malutki, pozostawiony w takim stanie naturalnym. Drugi jest troszkę unowocześniony. To jest tam około 1,5 hektara tafli. Może troszkę więcej. To jest też łowisko miejscowe, którym zawiaduje lokalne stowarzyszenie. Także kto by chciał wędkować, musiałby się skontaktować z prezesem stowarzyszenia w tym temacie. No i tam właśnie, tam już jest porobiona taka infrastruktura współczesna, czyli mamy pomosty dla wędkarzy, także jest tych pomostów kilkanaście, także wiele osób może naraz wędkować różnej wielkości, także na niektóre pomosty bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Wódce Goświadowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
1: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.